0: kima kwako. Yatelo winja kateli koro pinbene winyo.
1: Jasper Omiero, OCPD, Nairobi City, Kwach, Oyugi Kowino, Jakajulu, Kutu Mungwana.
0: Osiepa witi majama wego wodo chunyo, tunapongeza kazi yenu Nyanza yote. Omiyo akwayo baba ruoto medundano, mondo duto muchi wopilo kwedhi kendo.